Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: jeszcze raz.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Nowinki, Kamil Bednarek i
2: Maciej Chwila.
1: Stargard Mafia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.

Słuchajcie najlepszego radia na krakowskich uczelniach, Radio Nowinki. Poleca zespół Acute Mind.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja i 145 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, ale także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imiesława i Bożysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, ole ole, światowy dzień piłki nożnej i futbolu zarazem, jednym słowem pograć możemy. Tak bardziej stonowanie to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego również obchodzimy. A poza tym, tak, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana, no i Dzień Królewny. No tych ostatnich to chyba najciężej, a może i najłatwiej znaleźć. A jeżeli chodzi o koncerty i wydarzenia, to proponuję Wam jutro koncert w klubie Gwarek, to o 20:00. A będzie tam występował Józef van Wiesen. Jednym słowem będzie ostra, mroczna muzyka. Jednym słowem gabinet doktora Cagliari z muzyką Józefa van Wiesena, czyli film z muzyką, na żywo oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam już w tej chwili chciałbym zaproponować wykład ekonomedyczny na Politechnice, który odbędzie się w środę o godzinie 17:00, a gościem będzie profesor dr habilitowana Jolanta Pytko-Polańczyk z Centrum Medicum UJ, która będzie mówiła o ognisku zakażenia w jamie ustnej, czyli niedocenione zagrożenie dla zdrowia. A wyjątkowo ten wykład odbędzie się nie w sali konferencyjnej, tylko w sali senackiej, moi drodzy, w związku z tym oprawa nad wyraz uroczysta oczywiście. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a dodać należy, można słuchać na okrągło przez całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i pewnie będzie słychać m.in. nasze radio. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach, czyli program autorski, startuje tuż po godzinie 9:00 wieczorem. Zapraszam na 21:00, Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowite spotkanie z muzyką różną. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00, GPS, na który zaprasza zespół w składzie Piotrek, Kuba i Albercik. Zapraszamy. No z tego wszystkiego to zapomniałem Wam jeszcze dorzucić, że jakby co, możecie wybrać się również do kina. Skoro tak, no to na pewno propozycją nieduzinkową, a wręcz nawet obowiązkową będzie Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja Gwiezdnych Wojen, tym razem bez naszego wspaniałego Jedi. Ale będzie Mandalorian i młody Grogu, czyli pobratyniec mistrza Jody. A skoro tak, no to w Multikinie możecie ten film obejrzeć o godzinie 16:00, 17:00 lub 17:30. Oczywiście zapraszam do obejrzenia.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było jak Pero jest. A co za to milicja się nie bierze, ani milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: rower jest? Gdzie mój rower zabierasz?
1: No to siadę go na chwilę do sklepu.
0: Nie bierz mi rower!
2: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Dobry wieczór, Polsko! Z GPS wprowadzamy w nowy tydzień, a wy nowy tydzień wprowadzają was dziś.
4: Jakub Green
3: i Albert Pusa.
4: Ale energii w ogóle braknie.
3: Słowika Piotra, tak jak zawsze zresztą. Tak, energii brak dziś. Ja nie powiem, ile spałem w nocy, bo nie...
4: Nie spałeś w nocy?
3: Nie powiem.
4: To ja powiem. Mój zegarek mówi 2.51.
3: A mój mówi... brak danych. Dzisiaj o czym? Oczywiście o Krakowie, będzie o oszustwach, będzie...
4: Ja mam w ogóle same polskie tematy, się tak wylosowało dzisiaj.
3: Będzie o oszustwach, będzie o kłamcach, o kradzieżach i Amerykanach.
4: Czyli wszystko tak standardowo, jak w każdym GPS-ie.
3: Czyli jak co tydzień.
4: A jeżeli chodzi o playlistę, jaką dzisiaj mamy, to playlista jest generalnie zabawna, bo ja jestem dalej w eurowizyjnym szale, więc jeszcze będzie parę kawałków z Eurowizji. Nie, Bangaranga wciąż nie zagra, bo nie zgadzam się. U mnie w rankingu finału było 18 na 25 miejsc. Ty masz dalej Forza Horizon Week, dalej cię trzyma, dalej będą piosenki z Forcy, a Słowik zrobił sobie swoją własną Eurowizję z tym całym, co?
3: Z Jugosławią,
4: Na czele, no. Więc jakby będzie zabawnie, jeżeli chodzi o muzykę, i z góry przepraszamy za to, co tu się wydarzy.
3: Tak, a biorąc to pod uwagę, myślę, że już w słowach wstępu brakło nam tych słów, cokolwiek, więc bez dalszego owijania w bawełnę, Sal da Vinci per sempre si.
4: Czyli eurowizyjnie, biorę na początek.

0: No to co zrobili Włosi? Przepraszam, Kraków.
1: Tak, Włosi zrobili tamtą piosenkę, którą właśnie przeżyliście.
0: Wow, co się da za przejście. A to, co ma zamiar zrobić Kraków, to zrobił on kolejny krok w kierunku budowy nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju, tym razem na Azory. Taka historia. I ówczesny prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, która połączy istniejącą pętlę Krowodrza Górka z nową pętlą Azory. Tak? Słowo ówczesny padło nieprzypadkowo. Planowana dwutorowa trasa będzie liczyć około 4,6 km. Projekt zakłada również budowę dodatkowego odcinka torów w kierunku linii kolejowej Kraków-Mydlniki, Kraków-Batowice oraz tak zwanego trójkąta torowego przy skrzyżowaniu Opolskiej i Wajsa.
1: O.
0: Także tak się będą te tory ciągnąć gdzieś. Oprócz samego tramwaju miasto planuje przebudowę również okolicznych ulic i skrzyżowań, między innymi przy ulicy Łokietka, Różyckiego, Chełmeńskiego i Batalionu Skała AK. Także jeżeli mieszkacie gdzieś w tamtych okolicach, to w najbliższym czasie wam szczerze współczuję. A także budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i parkingu Park and Ride na około 205 samochodów.
1: Nie, bardzo mało.
0: Bardzo mi się podoba ta szczegółowość, w sensie 205. Nie 204, 203, 200 około, przykład, 205.
1: Akurat dzisiaj oglądałem, jak Gucio, streamer polski, grał w City Skylines i chciał zbudować właśnie parking i po prostu zrobił kwadratową ulicę, bo nie wiedział, jak to się robi. I dosłownie to jest moje pierwsze skojarzenie.
0: Inwestycja ma poprawić komunikację w północno-zachodniej części Krakowa i zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów, a przedtem psując je na najbliższe 3 lata pewnie. Bo tak wyglądają budowy w tym mieście. No to inaczej wyglądają. Wyglądają jak wyglądają. No pytanie tylko, co się z tym projektem wydarzy teraz, bo nie możemy nie wspomnieć o wynikach wczorajszego referendum, które odwołało szanownego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale jednocześnie zachowało stanowiska dla Rady Miasta Krakowa, więc to będzie bajzel jakich mało.
1: Jeździć, obserwować, ale nie krakowskim szybkim tramwajem, bo ten jeszcze nie istnieje.
0: Ani generalnie po Krakowie. Znaczy istnieje, tylko po innych trasach, bo to jest kolejna część krakowskiego. No.
1: To, co teraz leci w tle, to jest dosłownie to, co się dzieje teraz w mojej głowie.
0: Tak, u mnie też. W sensie ja tak dokładnie też się czuję. Ja to dzisiaj poszedłem spać chyba koło drugiej, bo odświeżałem cały czas tę stronę komisji wyborczej.
1: A ja szukałem ostatniej nieodkrytej drogi w Forcy Horizon. Cześć.
0: I znalazłeś?
1: Nie.
0: Neoton Familia Sia. Hello. W sensie węgierskie coś od słowika. Zagrajmy.

0: W dobie internetu dziennikarzem może być każdy.
1: Na przykład my.
0: No właśnie. Nie trzeba mieć studiów, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Wystarczy po prostu mieć mikrofon, łącze internetowe i po prostu o czymś gadać. No ale wiadomo, każdemu zdarzają się wpadki. Są ludzie, którzy z tego korzystają. Są ludzie, którzy się dzięki temu błaźnią. Tak jak my. Ale właśnie, są ludzie, którzy no jakby nam też pewne wpadki się zdarzają. A biorąc pod uwagę to, że do dyskusji publicznej z wielką pompą wrócił temat UFO, po tym jak Pentagon na zlecenie Trumpa zaczął ujawniać dokumenty na temat incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających, to jednym z mediów podejmujących ten temat stało się argentyńskie radio Vorterix.
1: Mhm.
0: Poświęcono tam fragment programu IKE, czyli na nasze ICO po prostu, w celu skontaktowania się ze specjalistą w sprawach kosmitów, czyli tak zwanym ufologiem. Ja do tej pory swoją drogą nie wiem, czy to jest faktyczna nazwa takiej specjalizacji, czy to jest po prostu taka nazwa, którą społeczność
1: ufologia
0: sama...
1: normalnie jest na Wikipedii.
0: Jest normalnie, okej.
1: Okay. Zajęcie polegające. Nie?
0: Zajęcie, no w sumie racja.
1: Ufologia nie jest nauką.
0: Tak. Prowadzący program Guille Aquino chciał płynnie zapowiedzieć gościa. Od razu zapytał go, gdzie studiował, że wie tyle na temat kosmitów. To tak w kontrze do tego, co właśnie powiedziałeś. Ewidentnie przy organizacji tej rozmowy coś poszło nie tak, bo ów specjalista powiedział, że nie jest ufologiem, tylko urologiem.
1: Okej, okay. To taka nieznaczna pomyłka.
0: Między prowadzącymi generalnie zapadła wtedy niezręczna cisza w towarzystwie hamowanego śmiechu, a nieco zawstydzony, lecz też rozbawiony gość zresztą wyjaśnił, że może i to brzmi podobnie, ale to nie jest to samo. No tak dla jasności, jakby co. To ta różnica między F i R faktycznie jest znacząca.
1: Znaczy, jeżeli by tak przyłożyć to na przykład do kosmitów w South Parku, to jest coraz bliżej.
0: W sumie racja. To jest całkiem dobre nawiązanie. No i to wszystko też zależy od tego, jak wyglądałby organizm potencjalnego kosmity, bo może faktycznie urolog okazałoby się, że coś by na ich temat wiedział. Ale no to... No to gdzieś tam musielibyśmy trochę wybiec w przyszłość ewentualnie, gdyby coś takiego faktycznie zostało odkryte.
1: Ale nie, powiem ci, że jak zerknąłem tak na ten temat, jak go przygotowywałeś, to ja się bardzo zdziwiłem, że to nie jest aż dziennik.
0: Co nie?
1: No.
0: No ale generalnie podsumowując, no to cała sytuacja stała się wiralem w hiszpańskojęzycznych mediach, a nawet pojawiły się marudy twierdzące, że no to było zaplanowane wszystko, żeby rozgłos, żeby była aferka w internecie, żeby ludzie się śmiali, no to wiadomo, wtedy popularność rośnie. Kto wie? Kto wie w sumie, ale czy mnie to obchodzi? Niekoniecznie. Sytuacja była śmieszna.
1: Czyli jeżeli kiedyś przyjadą do nas UFO i będzie trzeba się zająć ich zdrowiem i się okaże, że niektórzy lekarze będą mogli przetransferować swoje umiejętności, to wtedy będzie ufo-urologia na przykład.
0: Być może. Wtedy powstanie taka hybryda nauk, jeśli można by było to wtedy tak nazwać.
1: Wtedy ufologia będzie nauką,
0: wtedy już
1: a nie
0: tak.
1: Zajęciem według Wikipedii.
0: Powiedz mi, czyją piosenkę teraz będziemy słuchać?
1: Będzie Jonas Lovv.
0: I to jest reprezentant Norwegii.
1: Tak jest.
0: Podczas tegorocznej Eurowizji. Więc utwór Ja, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: No to porozmawialiśmy przed chwilą o kosmitach, a teraz ja trochę opowiem o kolesiu, którego można byłoby nazwać kosmitą wśród złodziei.
1: Dlaczego?
0: No bo dość nietypowy finał miała sprawa kradzieży roweru w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Znowu ktoś ukradł rower?
0: Tak. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o kradzież jednośladu wartego około 3000 zł. Mężczyzna na komendzie przyznał się do winy i usłyszał zarzut, tłumacząc, że po wyjściu z marketu zauważył atrakcyjny rower i postanowił go po prostu sobie zabrać.
1: To chyba nazywa się po prostu kryptomania.
0: Trochę tak, ale nie do końca, bo do tego dojdziemy. Natomiast co ważne, podczas przesłuchania twierdził jeszcze, że sprzedał skradziony sprzęt nieznanej osobie i nie wie, gdzie obecnie się on znajduje.
1: Czy to miało być jakieś usprawiedliwienie?
0: Nie wiem, natomiast 2 godziny po tym, jak zakończono czynności i zwolniono go z komendy, mężczyzna ponownie pojawił się w budynku Ostrowskiej Jednostki Policji. Tym razem prowadząc skradziony rower.
1: O!
0: I oświadczając policjantom, że on chce naprawić swój błąd.
1: To on chyba to w takim razie zrobił jakoś nieświadomie w amoku, nie wiem, cokolwiek, i po prostu chce się zrekompensować teraz.
0: Może tak, natomiast funkcjonariusze zabezpieczyli odzyskany jednoślad, który wróci do właściciela, jednak mimo nietypowego zwrotu akcji i zwrotu rowera, 38-latek nadal odpowie za popełnioną kradzież.
1: No kto by pomyślał, co nie? Z jednej strony... No, rower oddany na swoje miejsce, ale z drugiej strony...
0: Pewnie dostanie jakieś prace w zawieszeniu.
1: Grzywne.
0: Albo jakąś grzywne. No, po co grzywne, skoro jakby sprzęt wrócił? I to...
1: 100 złotych grzywny albo 25 lat więzienia.
0: Też bym mu tyle dał.
1: To tak no, nie po naszemu w sumie trochę.
0: No ale to właśnie dlatego mówię, że taki kosmita wśród złodziei, no bo nie rzadko się zdarza, żeby ktoś coś ukradł, a potem jeszcze oddał i przeprosił.
1: Tak, w międzyczasie go oświeciło po prostu, że to jednak nie było dobre.
0: Może, ciężko powiedzieć. A teraz, o, to też jest w...
1: Też jest w Forcy, tak.
0: Też jest w Forcy, Linkin Park i Up From The Bottom.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Kilka miesięcy temu popularną praktyką stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu przerabiania zdjęć, produktów zamówionych przez internet tak, aby wyglądały na uszkodzone i nadające się do zwrotu pieniędzy. W sensie wiesz, wysyłasz zdjęcie uszkodzonego produktu, sprzedający z powrotem go nie chce, bo jest uszkodzony, no i odsyła ci kasę. No tylko, że tak naprawdę to przedmiot nie był uszkodzony, tylko zajęła się tym sztuczna inteligencja. Później, przez jakiś czas informacje o takich procederach ucichły, a przynajmniej do mnie nie docierały, aż do powrotu pewnej szczwanej klientki jednej z rzeszowskich pizzerii. Sprawę nagłośnił profil Co zjeść wy, który skupia się na podcast podkarpackiej gastronomii, gdyż właśnie na Podkarpaciu jedna z klientek, Kapital Pizza w Rzeszowie, zamówiła za pośrednictwem portalu Pyszne pizzę pepperoni.
3: Pizza pepperoni, każdy ją zje. A po dostawie
0: zgłosiła reklamację ze zdjęciem, że zamiast pepperoni dostała margheritę, na której nie ma ani jednego plasterka salami, na którym tak bardzo jej zależało. Pracownik Pyszne, który odpowiadał za realizację tego zamówienia, sam zauważył, że coś tu ewidentnie nie gra.
3: No nie gra, są no nie ma pepperoni.
0: W zgłoszeniu są pewne nieprawidłowości. No i przekazał je do lokalu w celu weryfikacji. Okazało się, że nieudolna oszustka dała z siebie, albo w sumie nie z siebie, tylko z modelu AI całe 10%. Ponieważ pudełko na pizzę z oryginalnie ściętymi narożnikami nagle stało się idealnym kwadratem. I to nie w całości, bo sztuczna inteligencja zmieniła tylko kształt pokrywy pudełka, więc ta część pudełka, na której pizza leżała, była normalna, miała te ścięte rogi, tylko ta pokrywa nie miała. Ponadto, właściciel pizzerii udostępnił post, w którym opisał sytuację, dodając zdjęcie z nagrania monitoringu kuchni, na którym widać, że na pizzy to salami jest.
3: Dostawca zeżar.
0: Być może. Na końcu dodał, cytuję, następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia. Efekt będzie bardziej realistyczny.
3: Coś w tym jest, nie? Tak. Jakby...
0: Tak, mogłaby wtedy przynajmniej zwalić na kuriera na przykład. Klientka mogła sobie tym samym przysporzyć sporo problemów, bo sprawa została zgłoszona na policję. Piotrek, masz gdzieś tam aplauz, ja bym tutaj chętnie bił brawa, bo tutaj to się należy, no bo głupo to trzeba karać.
3: A masz jakieś burczenie w brzuchu, bo bym sobie pizza opierdzielił?
0: No w sumie też, jak opracowywałem właśnie ten artykuł.
3: O, to świerszcze w moim żołądku
0: spusto. To tak pomyślałem właśnie, że kurczę, naszła mnie ochota na pizzę. To taki easter egg nawiązujący do zeszłotygodniowej audycji. Eva Maria, Mother Nature.
3: Kolejna Eurowizja.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie. Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać? Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, inaczej, a chciałbyś na przykład jakbyś chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No, raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia i opisy, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie,
0: szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają z oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne, faktycznie.
0: Jakby nie było. Jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: Nawilżasz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to, co
1: dopłucny.
0: Ja, to, co ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Okay. Za 150 zł, nie? Okay. Długopis bika.
1: No to...
0: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy. Ja nie mogę.
0: Ja nie mogę, to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie chyba, było nisko całkiem, czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej. To
0: na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwiają.

Mamy dzisiaj wtorek, 26 dzień maja i 146 dzień 2026 roku. A skoro 26 maja, to wszystkiego najlepszego wszystkie mamy, bo dzisiaj Dzień Matki obchodzimy. Obchodzimy również imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki, ale także imieniny obchodzą Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin, Lambert i Alwina. Z Onizantą życzymy również wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak no, trochę, że tak powiem, rozrywkowo Światowy Dzień Drakuli obchodzimy, no i Dzień Samolotów z Papieru. No kiedyś nawet popularna zabawa. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to wam podpowiem, że

Dzisiaj możecie na 20 wybrać się do klubu Gwarek, a tam, uwaga, uwaga, muzyka na żywo do filmu. I to nie było jakiego, bo film Gabinet doktora Calgary, klasyk kinematografii, bo obraz z 1920 roku. A do tego muzyka na żywo, napisana przez Josefa van Wissema. Jednym słowem bardzo gotycka, bardzo folkowa, jednym słowem pasująca chyba do tego filmu. Natomiast jutro mogę was zaprosić na 19.30 dla odmiany do Alchemii, a tam Nemra. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to chyba jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych w Armenii, troszeczkę alternatywu, troszeczkę indie, jednym słowem bardzo unikalne, ciekawe interpretacje jej pieśni ormiańskich i nie tylko. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję, myślę, że intrygującą i bardzo uniwersalną. Animacja Kurozając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja serii, która już zyskała dużą popularność. Tym razem tytułowy Kurozając przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku. A to oznacza oczywiście ciekawe inklinacje. A poza tym trzeba zrobić coś, co by umożliwiło kontynuację tego gatunku. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o 17.45, natomiast jutro o 14.45. Zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to od razu podpowiem, że gratulacje możemy składać, bo zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej opracował system CEGLAB, który ma za zadanie diagnostykę, bezinwazyjną diagnostykę silników indukcyjnych, co umożliwia wykrycie powstania ewentualnej potencjalnej ustelki przed jej wystąpieniem. W związku z tym naprawdę duże, duże oszczędności. Natomiast jeżeli chodzi o zaproszenia, powiedzmy bardziej słuchowe, to podpowiem, że już jutro o 17 dla odmiany, uwaga, uwaga, w sali senackiej. Kolejny wykład Ekonomedu. Podkreślam jeszcze raz, nie działownia, nie kotłownia, tylko sala senacka, a wykład poprowadzi profesor dr habilitowana Jolanta Pytko-Polończyk, kierowniczka Katedry Stomatologii Zintegrowanej Centrum Medicum UJ, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie 8. Niedocenione zagrożenie dla zdrowia. Jednym słowem, myślę, że zęby to naprawdę poważny problem wielu z nas. Ja niestety też się do nich zaliczam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać godzina po godzinie, całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, i reszta oczywiście popłynie czysto, głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o godzinie 20, a w zasadzie po 20, Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w podróż po nieznanych obszarach oceanu muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Co ludzie o tym myśleli? Co tu ludzie z okolic o tym mówili, myśleli?
1: Ludzie o tym myśleli, to w Polsce tego nie było jak Pero jest. A co za to milicja się nie bierze, a nie milicja za to nie uwagi nie wyczała. Aby przyjechali się śmiali z tego.
2: Słuchacie audycji GPS.

0: jest? Gdzie mój rower zabierasz?
1: No to siadę go na chwilę do sklepu.
0: Nie bierz mi rower!
2: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
3: Dobry wieczór, Polsko! Z GPS wprowadzony w nowy tydzień, a wy nowy tydzień wprowadzają was dziś.
4: Jakub Green
3: i Albert Pusa.
4: Ale energii w ogóle brak, nie?
3: Słowika Piotra, tak jak zawsze zresztą. Tak, energii brak dziś. Ja nie powiem, ile spałem w nocy, bo nie...
4: Nie spałeś w nocy?
3: Nie powiem.
4: To ja powiem. Mój zegarek mówi 2.51.
3: A mój mówi... brak danych. Dzisiaj o czym? Oczywiście o Krakowie, będzie o oszustwach, będzie...
4: Ja mam w ogóle same polskie tematy, się tak wylosowało dzisiaj.
3: Będzie o oszustwach, będzie o kłamcach, o kradzieżach i Amerykanach.
4: Czyli wszystko tak standardowo, jak w każdym GPS-ie.
3: Czyli jak co tydzień.
4: A jeżeli chodzi o playlistę, jaką dzisiaj mamy, to playlista jest generalnie zabawna, bo ja jestem dalej w eurowizyjnym szale, więc jeszcze będzie parę kawałków z Eurowizji. Nie, Bangaranga wciąż nie zagra, bo nie zgadzam się. U mnie w rankingu finału było 18 na 25 miejsc. Ty masz dalej Forza Horizon Week, dalej cię trzyma, dalej będą piosenki z Forcy, a Słowik zrobił sobie swoją własną Eurowizję z tym całym, co?
3: Z Jugosławią na czele.
4: Z Jugosławią na czele, no. Więc jakby będzie zabawnie, jeżeli chodzi o muzykę, i z góry przepraszamy za to, co tu się wydarzy.
3: Tak, a biorąc to pod uwagę, myślę, że już w słowach wstępu brakło nam tych słów, cokolwiek, więc bez dalszego owijania w bawełnę. Sal da Vinci per sempre si.
4: Czyli eurowizyjnie, biorę na początek.

0: No to co zrobili Włosi? Przepraszam, Kraków.
1: Tak, Włosi zrobili tamtą piosenkę, którą właśnie usłyszeliście.
0: Wow, co się da za przejście. A to, co ma zamiar zrobić Kraków, to zrobił on kolejny krok w kierunku budowy nowej linii krakowskiego szybkiego tramwaju, tym razem na Azory. Taka historia. I ówczesny prezydent miasta wydał decyzję środowiskową dla inwestycji, która połączy istniejącą pętlę Krowodrza Górka z nową pętlą Azory. Tak? Słowo ówczesny padło nieprzypadkowo. Planowana dwutorowa trasa będzie liczyć około 4,6 km. Projekt zakłada również budowę dodatkowego odcinka torów w kierunku linii kolejowej Kraków-Mydlniki, Kraków-Batowice oraz tak zwanego trójkąta torowego przy skrzyżowaniu Opolskiej i Wajsa.
1: O.
0: Także tak się będą te tory ciągnąć gdzieś. Oprócz samego tramwaju miasto planuje przebudowę również okolicznych ulic i skrzyżowań, między innymi przy ulicy Łokietka, Różyckiego, Chełmeńskiego i Batalionu Skała AK. Także jeżeli mieszkacie gdzieś w tamtych okolicach, to w najbliższym czasie wam szczerze współczuję. A także budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i parkingu Park and Ride na około 205 samochodów.
1: Nie, bardzo mało.
0: Bardzo mi się podoba ta szczegółowość, w sensie 205. Nie 204, 203, 200 około, przykład, 205.
1: Akurat dzisiaj oglądałem, jak Gucio, streamer polski, grał City Skylines i chciał zbudować właśnie parking i po prostu zrobił kwadratową ulicę, bo nie wiedział, jak to się robi. I dosłownie to jest moje pierwsze skojarzenie.
0: Inwestycja ma poprawić komunikację w północno-zachodniej części Krakowa i zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego dla mieszkańców Azorów, a przedtem psując je na najbliższe 3 lata pewnie.
1: Tak.
0: Bo tak wyglądają budowy w tym mieście. No to inaczej wyglądają. Wyglądają jak wyglądają. No pytanie tylko, co się z tym projektem wydarzy teraz, bo nie możemy nie wspomnieć o wynikach wczorajszego referendum, które odwołało szanownego prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, ale jednocześnie zachowało stanowiska dla Rady Miasta Krakowa, więc to będzie bajzel jakich mało.
1: Jeździć, obserwować, ale nie krakowskim szybkim tramwajem, bo ten jeszcze nie istnieje.
0: Ani generalnie po Krakowie. Znaczy istnieje, tylko po innych trasach. Bo to jest kolejna część krakowskiego. No.
1: To, co teraz leci w tle, to jest dosłownie to, co się dzieje teraz w mojej głowie.
0: Tak, u mnie też. W sensie ja tak dokładnie też się czuję. Ja to dzisiaj poszedłem spać chyba koło drugiej, bo odświeżałem cały czas tę stronę komisji wyborczej.
1: A ja szukałem ostatniej nieodkrytej drogi w Forza Horizon. Cześć.
0: I znalazłeś?
1: Nie.
0: Neoton Familia, see ya. Hello, w sensie węgierskie coś od słowika. Zagrajmy.

0: się, jutro będzie lepiej.
1: W dobie internetu dziennikarzem może być każdy.
2: Na przykład my.
1: No właśnie. Nie trzeba mieć studiów, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Wystarczy po prostu mieć mikrofon, łącze internetowe i po prostu o czymś gadać. No ale wiadomo, każdemu zdarzają się wpadki. Są ludzie, którzy z tego korzystają. Są ludzie, którzy się dzięki temu błaźnią. Tak jak my. Ale właśnie, są ludzie, którzy no jakby nam też pewne wpadki się zdarzają. A biorąc pod uwagę to, że do dyskusji publicznej z wielką pompą wrócił temat UFO, po tym jak Pentagon na zlecenie Trumpa zaczął ujawniać dokumenty na temat incydentów z udziałem niezidentyfikowanych obiektów latających, to jednym z mediów podejmujących ten temat stało się argentyńskie radio Vorterix.
2: Mhm.
1: Poświęcono tam fragment programu IKE, czyli na nasze ICO po prostu. W celu skontaktowania się ze specjalistą w sprawach kosmitów, czyli tak zwanym ufologiem. Ja do tej pory swoją drogą nie wiem, czy to jest faktyczna nazwa takiej specjalizacji, czy to jest po prostu taka nazwa, którą społeczność
2: ufologia
1: sama...
2: normalnie jest na Wikipedii.
1: Jest normalnie, okej.
2: Okay. Zajęcie polegające. Nie?
1: Zajęcie, no w sumie racja.
2: Ufologia nie jest nauką.
1: Tak. Prowadzący program Guille Aquino chciał płynnie zapowiedzieć gościa. Od razu zapytał go, gdzie studiował, że wie tyle na temat kosmitów. To tak w kontrze do tego, co właśnie powiedziałeś. Ewidentnie przy organizacji tej rozmowy coś poszło nie tak, bo ów specjalista powiedział, że nie jest ufologiem, tylko urologiem.
2: Okej, okay. To taka nieznaczna pomyłka.
1: Między prowadzącymi generalnie zapadła wtedy niezręczna cisza w towarzystwie hamowanego śmiechu, a nieco zawstydzony, lecz też rozbawiony gość zresztą wyjaśnił, że może i to brzmi podobnie, ale to nie jest to samo. No tak dla jasności, jakby co. To ta różnica między F i R faktycznie jest znacząca.
2: Znaczy, jeżeli by tak przyłożyć to na przykład do kosmitów w South Parku, to jest coraz bliżej.
1: W sumie racja, to jest całkiem dobre nawiązanie. No i to wszystko też zależy od tego, jak wyglądałby organizm potencjalnego kosmity, bo może faktycznie urolog okazałoby się, że coś by na ich temat wiedział. Ale no to... no to gdzieś tam musielibyśmy trochę wybiec w przyszłość, ewentualnie gdyby coś takiego faktycznie zostało odkryte.
2: Ale nie, powiem ci, że jak zerknąłem tak na ten temat, jak go przygotowywałeś, to ja się bardzo zdziwiłem, że to nie jest aż dziennik.
1: Co nie?
2: No.
1: No ale generalnie podsumowując, no to cała sytuacja stała się wiralem w hiszpańskojęzycznych mediach, a nawet pojawiły się marudy twierdzące, że no to było zaplanowane wszystko, żeby rozgłos, żeby była aferka w internecie, żeby ludzie się śmiali, no to wiadomo, wtedy popularność rośnie. Kto wie? Kto wie w sumie? Ale czy mnie to obchodzi? Niekoniecznie. Sytuacja była śmieszna.
2: Czyli jeżeli kiedyś przyjadą do nas UFO... i będzie trzeba się zająć ich zdrowiem i się okaże, że niektórzy lekarze będą mogli przetransferować swoje umiejętności, to wtedy będzie ufourologia na przykład.
1: Być może. Wtedy powstanie taka hybryda nauk, jeśli można by było to wtedy tak nazwać.
2: Wtedy ufologia będzie nauką,
1: wtedy już
2: a nie
1: tak.
2: Zajęciem według Wikipedii.
1: Powiedz mi, czyją piosenkę teraz będziemy słuchać?
2: Będzie Jonas Lovv.
1: I to jest reprezentant Norwegii.
2: Tak jest.
1: Podczas tegorocznej Eurowizji, więc utwór Ja, teraz na antenie Radia Nowinki.

0: No to porozmawialiśmy przed chwilą o kosmitach, a teraz ja trochę opowiem o kolesiu, którego można byłoby nazwać kosmitą wśród złodziei.
1: Dlaczego?
0: No bo dość nietypowy finał miała sprawa kradzieży roweru w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Znowu ktoś ukradł rower?
0: Tak. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o kradzież jednośladu wartego około 3000 zł. Mężczyzna na komendzie przyznał się do winy i usłyszał zarzut, tłumacząc, że po wyjściu z marketu zauważył atrakcyjny rower i postanowił go po prostu sobie zabrać.
1: To chyba nazywa się po prostu kleptomania.
0: Trochę tak, ale nie do końca, bo znaczy to do tego dojdziemy. Natomiast co ważne, podczas przesłuchania twierdził jeszcze, że sprzedał skradziony sprzęt nieznanej osobie i nie wie, gdzie obecnie się on znajduje.
1: Czy to miało być jakieś usprawiedliwienie?
0: Nie wiem, natomiast 2 godziny po tym, jak zakończono czynności i zwolniono go z komendy, mężczyzna ponownie pojawił się w budynku ostrowskiej jednostki policji. Tym razem prowadząc skradziony rower.
1: O!
0: I oświadczając policjantom, że on chce naprawić swój błąd.
1: To on chyba to w takim razie zrobił jakoś nieświadomie w amoku, nie wiem, cokolwiek i po prostu chce się zrekompensować teraz.
0: Może tak, natomiast funkcjonariusze zabezpieczyli odzyskany jednoślad, który wróci do właściciela, jednak mimo nietypowego zwrotu akcji i zwrotu rowera, 38-latek nadal odpowie za popełnioną kradzież.
1: No kto by pomyślał, co nie? Z jednej strony... No, rower oddany na swoje miejsce, ale z drugiej strony...
0: Pewnie dostanie jakieś prace w zawieszeniu.
1: Grzywne.
0: Albo jakąś grzywne. No, po co grzywne za ty, skoro jakby sprzęt wrócił?
1: I to... 100 złotych grzywny albo 25 lat więzienia.
0: Też bym mu tyle dał.
1: To tak no, nie po naszemu w sumie trochę.
0: No ale to właśnie dlatego mówię, że taki kosmita wśród złodziei, no bo nie rzadko się zdarza, żeby ktoś coś ukradł, a potem jeszcze oddał i przeprosił.
1: Tak, w międzyczasie go oświeciło po prostu, że to jednak nie było dobre.
0: Może, ciężko powiedzieć. A teraz, o, to też jest w...
1: Też jest w Forcy, tak.
0: Też jest w Forcy, Linkin Park i Up From The Bottom.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
0: Kilka miesięcy temu popularną praktyką stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji w celu przerabiania zdjęć, produktów zamówionych przez internet tak, aby wyglądały na uszkodzone i nadające się do zwrotu pieniędzy. W sensie wiesz, wysyłasz zdjęcie uszkodzonego produktu, sprzedający z powrotem go nie chce, bo jest uszkodzony, no i odsyła ci kasę. No tylko, że tak naprawdę to przedmiot nie był uszkodzony, tylko zajęła się tym sztuczna inteligencja. Później, przez jakiś czas informacje o takich procederach ucichły, a przynajmniej do mnie nie docierały, aż do powrotu pewnej szczwanej klientki jednej z rzeszowskich pizzerii. Sprawę nagłośnił profil Co zjeść wy, który skupia się na podcast podkarpackiej gastronomii, gdyż właśnie na Podkarpaciu jedna z klientek, Kapital Pizza w Rzeszowie, zamówiła za pośrednictwem portalu Pyszne pizzę pepperoni.
3: Pizza pepperoni, każdy ją zje.
0: A po dostawie zgłosiła reklamację ze zdjęciem, że zamiast pepperoni dostała margheritę, na której nie ma ani jednego plasterka salami, na którym tak bardzo jej zależało. Pracownik Pyszne, który odpowiadał za realizację tego zamówienia, sam zauważył, że coś tu ewidentnie nie gra.
3: No nie gra, są no nie ma pepperoni.
0: W zgłoszeniu są pewne nieprawidłowości. No i przekazał je do lokalu w celu weryfikacji. Okazało się, że nieudolna oszustka dała z siebie, albo w sumie nie z siebie, tylko z modelu AI całe 10%. Ponieważ pudełko na pizzę z oryginalnie ściętymi narożnikami nagle stało się idealnym kwadratem. I to nie w całości, bo sztuczna inteligencja zmieniła tylko kształt pokrywy pudełka, więc ta część pudełka, na której pizza leżała, była normalna, miała te ścięte rogi, tylko ta pokrywa nie miała. Ponadto, właściciel pizzerii udostępnił post, w którym opisał sytuację, dodając zdjęcie z nagrania monitoringu kuchni, na którym widać, że na pizzy to salami jest.
3: Dostawca zeżar.
0: Być może. Na końcu dodał, cytuję, następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia. Efekt będzie bardziej realistyczny.
3: Coś w tym jest, nie? Tak. Jakby...
0: Tak, mogłaby wtedy przynajmniej zwalić na kuriera na przykład. Klientka mogła sobie tym samym przysporzyć sporo problemów, bo sprawa została zgłoszona na policję. Piotrek, masz gdzieś tam aplauz, ja bym tutaj chętnie bił brawa, bo tutaj to się należy, no bo głupo to trzeba karać.
3: A masz jakieś burczenie w brzuchu, bo bym sobie pizza opierdzielił?
0: No w sumie też, jak opracowywałem właśnie ten artykuł.
3: O, to świerszcze w moim żołądku
0: spusto. To tak pomyślałem właśnie, że kurczę, naszła mnie ochota na pizzę. No. To taki easter egg nawiązujący do zeszłotygodniowej audycji. Eva Maria, Mother Nature.
3: Kolejna Eurowizja.

0: Kupowałeś coś kiedyś na Vinted?
1: Właśnie nie, mi się akurat nie zdarzyło.
0: Mi też nie, ale chyba tym bardziej nie będę po tym, co przeczytałem w internecie.
1: Znaczy, szczerze, jedyne, co słyszałem w ostatnich latach na temat tej platformy, to jeśli już słyszałem, jak ktoś o niej wspomina, to raczej w kontekście jakichś skamów.
0: Otóż właśnie. Chociaż czy ja wiem, czy to chodzi o skam tak do końca, czy mógłbym to tak nazywać? Przestań mi gadać, słowik do ucha, takie rzeczy. Nie powiem wam, co powiedział.
1: Wow.
0: W każdym razie, na Vinted coraz częściej, inaczej, a chciałbyś na przykład jakbyś chciał długopis, to kupowałbyś go przez internet, czy normalnie w sklepie?
1: No raczej w sklepie.
0: No to też nie kupuj długopisów na Vinted.
1: Dobra, bo zapamiętam.
0: Coraz częściej pojawiają się tam ogłoszenia wystawione jako na przykład zwykłe długopisy lub inne niepozorne przedmioty, które w rzeczywistości mają służyć do sprzedaży e-papierosów i produktów nikotynowych.
1: O!
0: Że masz zdjęcie długopisa, na kartce leży sobie ten długopis, a obok na tej kartce masz napisaną prawdziwą nazwę produktu. Sprzedający w ten sposób wykorzystują fakt, że platforma zakazuje handlu wyrobami tytoniowymi i wejpami, dlatego próbują omijać regulamin poprzez mylące zdjęcia i opisy, opisy i nazwy ofert.
1: Kreatywnie,
0: szczególnie, że internauci alarmują, że takich ogłoszeń jest coraz więcej, a system moderacji serwisu często nie radzi sobie z ich wykrywaniem, ponieważ jest automatyczny, a te automaty uznają z oferty za legalne produkty biurowe lub elektroniczne.
1: Znaczy, no, elektroniczne faktycznie.
0: Jakby nie było. Jest E w nazwie. W sieci też pojawiają się głosy użytkowników krytykujących platformę za nieskuteczne reagowanie na zgłoszenia i zbyt dużą zależność od automatycznej właśnie moderacji.
1: No, widzisz, rzecz powietrza w kształcie długopisu.
0: Ale nie, to właśnie jakby ja to,
1: co dopłucny.
0: Ja widziałem, te zdjęcia, to rzeczywiście leży ci taki bik po prostu na tym i tym bikiem masz napisaną nazwę produktu na kartce obok i to jest zdjęcie.
1: Wow.
0: Jak się zgooglujesz nazwę, to będziesz wiedzieć, co kupujesz.
1: Okej.
0: Okay. Za 150 zł, nie? Okay. Długopis bika.
1: No to...
0: Gorzej, jeżeli będziesz myślał, że kupujesz tego papierosa, a oni ci rzeczywiście za te 150 zł wyślą tego bika.
1: Inhalator smakowy. Ja nie mogę.
0: Ja nie mogę, to się doczekać następnej piosenki, bo teraz będziemy rozkręcać imprezę, bo teraz coś, co uważam niesłusznie chyba, było nisko całkiem, czy było wysoko, bo nie pamiętam już.
1: Szczerze też nie pamiętam, ale powinno być wyżej.
0: Na pewno powinno być wyżej, niezależnie gdzie się skończyło. Satoshi i Viva Moldova!

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty żyjesz?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Internet zobaczył kolejny przykład amerykańskiej ignorancji.
1: Ładny nagłówek, prawda?
2: Znowu?
1: Dokładnie, dokładnie. Kolejny. No jakby tak. TikTokerki ze Stanów Zjednoczonych... Słowo klucz zostało podane. Zaczęły się dzielić ze swoimi followersami przepisami na cudowny napój z owoców, który ma mieć właściwości oczyszczające skórę.
2: Sok z gumy jagód.
1: Blisko, bo zapytacie właśnie, co to takiego? O jakim napoju mowa? Nie jest to tym Bartka pamięta. A no nic innego jak najzwyklejszy kompot. To co dla nas jest normalne, prawda? Amerykanie wrzucają na TikToka filmiki ze swoich pierwszych doświadczeń z wywarem, który dumnie nazywają fruit water.
2: Przepraszam?
1: Czyli gotowanych owoców z cukrem.
0: Czyli kompot.
2: Okej, okay, to wciąż chyba nie jest najbardziej porąbana rzecz, jaką ostatnio widziałem, bo na przykład tam chyba, dobrze pamiętam, też amerykańskie TikTokerki odkryły rosół, tylko nazywają go chicken juice.
1: Chicken tea.
2: A, chicken tea, tak, przepraszam.
1: Uprzedziłeś mnie, bo właśnie chciałem o tym też powiedzieć.
2: A, masz o tym też.
1: Tak jest.
2: Myślałem, że nie dokopałeś się do tego tematu. Ale
1: przy okazji tego wszystkiego TikTokerzy dziwią się, że rozgotowane truskawki, poza tymi domniemanymi właściwościami, o których mowa, są po prostu smaczne, mimo tego, że, cytuję, wyglądają jak języki. Które swoją drogą Amerykanie jedzą pałeczkami.
2: Co jedzą? Co? Czekaj, co?
1: No jak masz, masz kompot.
2: Mam
1: masz kompot ugotowany, prawda?
2: No.
1: No to czasami się zdarza, że tam jak sobie go nalewasz, to wpadnie jeszcze kawałek jakiegoś owocu, jakiejś truskawki. Nie?
2: No, nienawidzę
1: rozgotowana
2: tego.
1: Truskawka. Serio? O, ja lubię. Ja lubię sobie podczas picia podjadać.

0: który jest rozpowszechniany równolegle właśnie z tym kompotem, tylko że właśnie mówią na niego chicken tea, czyli herbata z curry. No i to jest po prostu rosół. I to też ma mieć jakieś właściwości zdrowotne. Znaczy, ja nie, żeby tu nie odejmować ani kompotowi, ani rosołowi jakichś tam faktycznie rzeczy zdrowotnych, chociaż kompot to jednak cukru ma dużo, to myślę, że tutaj może być trochę słabiej z tym, ale rosół okej. Że, no, skąd się to wzięło? Nagle się okazuje, że kompot jest jakiś w ogóle, oczyszcza skórę i pij go, to będziesz miała zdrową cerę. I skąd
1: nie
0: się
1: wiem,
0: to wzięło?
1: Mają kompot, mają rosół, to jeszcze trzeba im tam jakiegoś schabowego wcisnąć, tylko żeby nie nazywało się, nie wiem, pork chop, tylko, nie wiem, pork soul.
0: Nie jako, mów jakoś, im.
1: Jakaś świńska podeszwa, żeby
0: bo jeszcze
1: nazywało.
0: Zaczną sobie z niego robić okłady na oczy. Balu Brigada, so cold.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Nie słuchaj.
0: No nie słuchaj. Znaczy szkoda byłaby nie słuchać, bo ja w tym dziś, bo jak ty, tylko OG nowinkowcy pamiętają, że było coś takiego kiedyś jak rockowe nowinki.
2: Wow.
0: No, bo teraz będą rockowe nowinki.
2: Okay.
0: Na tym ostatnim
2: to ja
0: temacie.
2: Idę.
0: Metallica. To może zostań.
2: Dobra.
0: Zespół mięśni i tańca Metallica. Klasyczek słowikowy. Wystąpiła na Stadionie Śląskim.
2: Tak.
0: Może słyszałeś o tym.
2: Zgadza się.

0: trasy M72 World Tour promującej najnowszy album zespołu pod tytułem 72 Seasons. Strasznie długo, dużo tych pór roku.
1: Dużo wiosen.
0: Dużo wiosen. I portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi rekord obiektu, a wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło.
1: No ale zestawienie w ogóle, ustawienie obok siebie Dawida Podsiadło i Metaliki.
0: No nie, na którego występ w 24 roku przyszło około 88 tysięcy osób też, ale mniej niż te 88,656. Trochę inne dane na przykład James na ten temat natomiast przekazał sam James Hetfield, wokalista Metaliki, który w czasie koncertu dziękował za przybycie ponad 90 tysięcy fanów.
1: Może liczył też ludzi, którzy słuchają sobie stojąc pod stadionem i
0: albo
1: do
0: cały
1: tego
0: crew.
1: I do tego właśnie wliczając całą obsługę i ekipę swoją.
0: Dokładnie, możliwe, że tak było. No ale też dodał, że to trzeci raz w czasie obecnej trasy zespołu, kiedy ustanowiono rekord frekwencji danego obiektu, na którym aktualnie są. I oznaczałoby to, że na razie Metallica bije rekord w czasie każdego koncertu w ramach swojej trasy, bo na czas występu w Chorzowie to był trzeci.
1: No dobra, to zobaczymy, czy pasta zostanie przerwana. Kiedy następny koncert? Wiemy?
0: Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem. Natomiast to, co wiem, to tak samo jak przy okazji poprzednich wizyt w Polsce, Metallica zagrała kolejny polski ikoniczny utwór.
1: Tak, ja słyszałem, ale nie będę spoilerował.
0: Tak, we wcześniejszych latach był wehikuł czasu dżemu, był Sen o Warszawie Niemena, było Kocham Cię Kochanie Moje Manamu, a tym razem wybór padł na Chcemy Być Sobą Perfektu. No i fajnie.
1: Były jakieś nagrania w internecie z tego wykonu, ale co mamy? Piotrek nam...
0: Nie, Piotrek mówi, że mamy, ale mamy po prostu perfekt, chcemy być sobą.
1: Okej.
0: Podnieście wszyscy rękę, kto chce, żebyśmy zagrali perfekt. Nie widzę chętnych.
1: Okej.
0: Ale ja pytałem, ja widzę, Słowik, że ty podnosisz rękę, ale ja pytałem naszych słuchaczy.
1: Okej.
0: Okay. To, że ty nas słuchasz, jest tylko wypadkową i wcale ci, i bardzo ci z tego współczuję.
1: Ja współczuję Jamesowi Hetfieldowi, że musiał się użerać z naszymi głoskami.
0: To tak, no. W sensie, jakby ja zawsze jestem w szoku, jak zagranicznicy próbują mówić po polsku, czy chyba śpiewać po polsku, jak Hetfield w tym wypadku. Jeszcze robią to dobrze.
1: No właśnie.
0: Chłop robi to dobrze, a ja mówiąc po polsku nie potrafię śpiewać po polsku. No w ogóle, stalent. No dobra, no chyba czas na kończyć tę karuzelę śmiechu. Tak chciałem ja przynajmniej trochę zakończyć tę dzisiejszą audycję. Trochę wholesome?
1: Okej. Okay. No, chyba takie, można tak powiedzieć.
0: No to takie, że śpiewają nasze piosenki.
1: Nasze. Polska za granicą.
0: Czy ja mogę dostać?
1: Polska górą, Polska górą.
2: Polska górą.
0: Dziękuję.
1: Mamy to.
0: No, słyszymy się za 2 tygodnie. Bo w przyszłym tygodniu jesteśmy wszyscy w rozjazdach.
1: Tak.
0: Bo 1 tak. czerwca, więc musimy, wszyscy we trzech świętujemy Dzień Dziecka. Także nie ma nas. Także wracamy do was 8 czerwca. To takie ogłoszenia parafialne.
1: Zgadza się.
0: Czy coś trzeba więcej? Chyba nie.
1: Nie, no. Miłego tygodnia wam życzę. Miłego weekendu. Tak, już chciałem się przejęzyczyć. No, chciałbym, żeby to już był weekend.
0: Oj, byle to weekendu. Chciał. Byle ale weekendu. Mamy nadzieję, że jak zwykle wprowadziliśmy was ten nowy tydzień pozytywnie i miło, a wprowadzali was
1: Albert Pusa,
0: Jakub Green, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Do usłyszenia w przyszłym... teraz ja chciałem się pomylić. Za 2 tygodnie się słyszymy, a na koniec Empire of the Sun z utworem Cherry Blossom na koniec. Do usłyszenia, papa. Pa.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobi
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj wtorek, 26 dzień maja i 146 dzień 2026 roku. A skoro 26 maja, to wszystkiego najlepszego wszystkie mamy, bo dzisiaj Dzień Matki obchodzimy. Obchodzimy również imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki, ale także imieniny obchodzą Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin, Lambert i Alwina. Sonizantom życzymy również wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak, no trochę, że tak powiem, rozrywkowo, Światowy Dzień Drakuli obchodzimy, no i Dzień Samolotów z Papieru. No kiedyś nawet popularna zabawa. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to wam podpowiem, że dzisiaj możecie na 20 wybrać się do klubu Gwarek, a tam, uwaga, uwaga, muzyka na żywo do filmu, i to nie było jakiego, bo film Gabinet doktora Calgari, klasyk kinematografii, bo obraz z 1920 roku, a do tego muzyka na żywo napisana przez Józefa van Wissema, jednym słowem bardzo gotycka, bardzo folkowa, jednym słowem pasująca chyba do tego filmu. Natomiast jutro mogę was zaprosić na 19.30 dla odmiany do Alchemii, a tam Nemra. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to chyba jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych w Armenii, troszeczkę alternatywu, troszeczkę indie, jednym słowem bardzo unikalne, ciekawe interpretacje pieśni ormiańskich i nie tylko. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję, myślę, że intrygującą i bardzo uniwersalną. Animacja Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja serii, która już zyskała dużą popularność. Tym razem tytułowy Kuro Zając przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku. A to oznacza oczywiście ciekawe inklinacje. A poza tym trzeba zrobić coś, co by umożliwiło kontynuację tego gatunku. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o 17.45, natomiast jutro o 14.45. Zapraszam. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, to od razu podpowiem, że gratulacje możemy składać, bo zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Pracował system CEGLAB, który ma za zadanie diagnostykę, bezinwazyjną diagnostykę silników indukcyjnych, co umożliwia wykrycie powstania ewentualnej potencjalnej ustelki przed jej wystąpieniem. W związku z tym naprawdę duże, duże oszczędności. Natomiast jeżeli chodzi o zaproszenia, no powiedzmy bardziej słuchowe, to podpowiem, że już jutro o 17:00 dla odmiany, uwaga, uwaga, w sali senackiej. Kolejny wykład Ekonomedu. Podkreślam jeszcze raz, nie działownia, nie kotłownia, tylko sala senacka, a wykład poprowadzi profesor doktor habilitowana Jolanta Pytko-Polończyk, kierowniczka Katedry Stomatologii Zintegrowanej Centrum Medicum UJ, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie ósmej, niedocenione zagrożenie dla zdrowia. Jednym słowem, myślę, że zęby to naprawdę poważny problem wielu z nas. Ja niestety też się do nich zaliczam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać godzina po godzinie całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i reszta oczywiście popłynie czysto, głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, wieczorem o godzinie 20:00, a w zasadzie po 20:00, Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w podróż po nieznanych obszarach oceanu muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 26 maja, konkretnie, a nawet chyba nie, chociaż nie, tak, bo to co nagrywaliśmy w poprzednim tygodniu będzie emitowane jutro z perspektywy dnia, w którym nagrywamy, a to co nagrywamy dzisiaj będzie emitowane 26. Dobra, didaskalia są takie, że nagrywamy się w poniedziałek, co trochę mi rozbiło myślenie, ale anyway, mamy 26 maja i to jest ostatnia nasza audycja w tym miesiącu. Więc no nie będzie już w zasadzie żadnego innego momentu, w którym dobrze będzie zrealizować się motyw po prostu majowy, szeroko pojętej majówki. Nie narzucaliśmy sobie większych ram, po prostu staraliśmy się dokleić rzeczy do tego hasła, co oznacza, że to są albo tytuły, bo ja mam parę majów w tytule, trochę zjawisk klimatycznych, trochę rzeczy, które się po prostu kojarzą z majem. Parę nowości, od nowości też zresztą zaczęliśmy, więc no będzie eklektycznie, będzie się trochę działo, a to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek, ale też trzeba przyznać, że w momencie przygotowania tej audycji jest to wyjątkowo zimny maj drgawki, nie będę dalej cytował tej piosenki legendarnego Afrojacksa, bo dalej następuje część niecenzuralna. Ale ta część maja przez ostatni tydzień przypomina bardziej jakiś październik albo listopad i no nie wiem jak to u Ciebie bywa, ale czy to wpłynęło, ale u mnie to bardzo wpłynęło na playlistę. W związku z tym są dwie premiery majowe i też trochę takich brzmień, które ja zawsze określałem, bo często o tym mówimy jako brzmienia wiosenne, brzmienia letnie. Ale na początek jedna z tych premier, o których powiedziałem, czyli nowa płyta Genesisa Owusu, Red Star W and the Worldwide Scourge. Nie spodziewałem się, że tak szybko ta płyta pojawi się w audycji, bo dopiero co w randomach graliśmy kolejny fragment, ale okazuje się, że to jest na tyle dobra płyta, wręcz świetna płyta, że no, my tego Genesisa wciskamy gdzie się da, ale to jest artysta, który potrafi robić rap, potrafi grać rock, nawet rockowe numery, potrafi sięgać po soul, potrafi sięgać po jakieś fragmenty funkujące. Są też fragmenty ewidentnie odgrzewające dance punk, który był popularny jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu i w tym momencie to już jest odrodzenie tej sceny. I też zawiera głos w sprawach politycznych, tu są takie hymny antyrasistowskie, piosenki polityczne i ewidentny duch wojowniczy jest na tej płycie obecny i to też ten duch wojowniczy wpływa na to, że ta piosenka jest w moim odczuciu bardziej przesycona energią niż mogłaby być, gdyby tematy były inne. Ale to w zasadzie też jest stały temat u Genesisa Owusu. Dostaliśmy świetną płytę i jest to trzecia świetna płyta Genesisa Owusu. Możliwe, bo no, mnie zauroczył już na poziomie debiutu. Możliwe, że to jest płyta, tak mi się wydaje, że to jest płyta na poziomie debiutu, aczkolwiek Straggler też po kilku latach, dwóch w zasadzie, bo w zeszłym roku, uderzył do mnie też już z całą siłą i uważam, że to jest póki co artysta trzech świetnych albumów.
0: To ja może po kolei, bo wspomniałeś o tym, czy moją playlistę też jakoś zjawiska klimatyczne jakoś się na nią wpłynęły. Zdecydowanie są takie punkty, nie chcę powiedzieć, że w całości tak to wygląda, no ale mam sporo numerów, które albo klimatem, albo też tekstem nawiązują, czy to do deszczu, czy to do chłodu. Są punkty oczywiście trochę jaśniejsze, trochę przyjemniejsze, no ale będzie z czym się klimatycznie zgrywać to raz. Dwa, wspomniałeś o tym, że wciskamy tego Genesisa biednego gdzie się da, ale on się daje wszędzie wciskać. To już jest któryś raz, kiedy o tym możemy wspominać, że to jest no, człowiek, który jest bardzo, bardzo wszechstronny. Szczerze powiedziawszy, niewiele postaci o takiej wszechstronności przychodzi mi do głowy tak w ogóle w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jak potrafi to robić Genesis Owusu, nierzadko też w perspektywie na przestrzeni jednej płyty. Mhm. Ja nie przyniosłem tego tylko dla nic z tego albumu, tylko dlatego, że robiłem to bodajże dwa tygodnie temu, zapowiadając jej wydanie. A po drugie, no miałem jakieś takie przekonanie, że pewnie ty przyniesiesz i cieszę się, że się nie myliłem. Ode mnie z kolei dwie propozycje w tym wejściu się pojawiły. Jedna jest tegoroczna, ale już wielu mogło o niej zapomnieć, a chyba nie do końca warto, bo może nie jest to rzecz wybitna, ale naprawdę bardzo dobra i miło było mi wrócić do płyty Mandy Indiana, wydanej w lutym. Dalej podtrzymuję notę wyjściową, jaką miała u mnie, czyli te 3,5 w skali 5-gwiazdkowej na popularnym portalu, ale warto było sobie do tego wrócić i wybrać numer trochę motywowany w tym wypadku tekstem, mianowicie Brighter Tomorrow, czyli jest to dla mnie jakiś taki sygnał, że mimo tego, że jest aktualnie aura taka, jaka jest, nawet dosłownie w momencie, kiedy nagrywamy, jest dość deszczowo, jest chłodno, no to jednak maj, nawet w tej swojej końcówce, mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, niesie ze sobą pewną obietnicę tego, że coś się zmieni na lepsze, a także ode mnie w tym wejściu Primal. W tym momencie 10 lat, czyli singiel promujący ówczesną płytę z udziałem Sky Ferreira, Where the Light Gets In, to też jest rzecz, której tekstowo nie trzeba pod kątem maja i szeroko pojętej wiosny z nim związanej, no nie trzeba przedstawiać tak naprawdę. Nie rozgadaliśmy się jakoś niesamowicie jak na nas, ale to jest wciąż wejście, które już trochę trwa. Zaraz będziemy 7 minut mówić, a wiem, że mamy jeszcze trochę długich rzeczy do zagrania, więc ruszajmy dalej.

0: Nie ukrywam, że rdzeń tego wejścia był jeden i to był bardzo szeroki rdzeń, trwający kilkanaście minut. Ja się do niego dogrywałem, natomiast na pytanie, czy chcesz zacząć od zespołu Electronic Hole, czy ja mam projektu Electronic Hole, czy ja mam swoje rzeczy najpierw omówić?
1: Mogę zacząć, ale to jakoś nie będzie specjalnie długie omawianie twórczości, bo to jest grupa, która wydała jeden album, który jest bardzo ciekawy. Składa się z dwóch utworów i zastanawiałem się, który wybrać, bo w sumie oba nadają się na audycję majową, audycję wiosenną, bo jeden nosi tytuł Love Will Find A Way, a drugi The Golden Hill, przy czym The Golden Hill no mi się po prostu kojarzy z promieniami słońca, więc stwierdziłem, że to przyniosę, a poza tym samo brzmienie hipisowskiego rocka psychodelicznego, dronującego, ale też z instrumentarium hinduskim, bo tam są elementy raga rocka w obu tych utworach. Jest to medytacyjne i wręcz to jest taka rzecz, która trochę zapowiada razem z chociażby tymi bardziej mrocznymi utworami The Velvet Underground, że kiedyś nastąpi takie zjawisko jak muzyka dronowa. Także jest to ciekawa propozycja i nie wiem, czy gdzie indziej bym ją zmieścił, ale to jest bardzo dobry album. No i też rzadko w sumie gramy jeden tak długi kawałek, który stanowi przy okazji pół płyta ma 32 minuty i zagraliśmy tym samym jej ponad połowę.
0: Ja rozważałem przeniesienie Saby Alizadeha, ostatecznie tego nie zrobiłem, ale tam też na tegorocznej płycie są dwa utwory, które no, trwają tyle, ile trwają, czyli eleganckie, prawdaż, 20 kilka minut, więc dobrze, że tego nie zrobiłem, bo gdybyśmy to sobie zestawili, to byłoby wejście, które by trwało masakrycznie długo, a i tak było sążne. Ja do tego dograłem to, czym zakończyliśmy to wejście, czyli Steve'a Gunna z tegorocznej epki. No jest to muzyka, która brzmi po prostu jak standardowy Steve Gunn, nie ma tu wielkiej historii. Mowa o epce Shape of a Wave. Przyjemne właśnie takie wiosenne granie, niezobowiązujące. Natomiast przedzielił to wszystko Ventolin, bo miałem przyjemność być na jego koncercie. Też zresztą miałeś tam być obecny, ale wypadło ci niestety pewna rzecz do ogarnięcia. Życie ci wypadło. I generalnie no, nie będę może się to jakoś bardzo długo rozwodził, ale Ventolin brzmi na żywo tak, jak się możesz spodziewać, że brzmi na żywo generalnie. Czyli to jest nerd, który stoi za trzema syntezatorami, cieszy się bardzo z tego, co robi. On jakby nie ma momentu w zasadzie, żeby stał spokojnie na tej scenie. Schodził do ludzi regularnie i poczucie humoru, które jest wyczuwalne na jego płytach, jakby miało też swoje odzwierciedlenie na samym końcu. Mianowicie chłop grał 20 minut bisu, jak nie lepiej. Ja nie robiłem tego z minutnikiem, z zegarkiem w ręku, ale myślę, że to spokojnie mogło tyle trwać. I bis był rzeczą tutaj bardzo improwizowaną.
1: Mianowicie podobno polską w ogóle, bo nie wiem, czy on śpiewał tam?
0: Do tego zmierzałem. To była rzecz polska o tyle, że jakby zapowiedział utwór Wiewiórki, w którym to utworze Wiewiórki całym tekstem było słowo Wiewiórki, więc grał instrumentalnie tło syntezatorowe, raz na jakiś czas pokrzykując Wiewiórki i trwało to spokojnie z 20 kilka minut, więc naprawdę no, było to super. Tylko no, po raz kolejny też mieliśmy okazję zaobserwować wszyscy zgromadzeni to, że no klub Re, z racji tego, że to jest de facto piwnica, do koncertu, gdzie się bardzo dużo ruszasz, może nie tyle się nie nadaje, co trzeba brać pod uwagę, że może po prostu być problem z dostępnością powietrza, bo wielu ludzi po prostu musiało wyjść w trakcie, żeby zaczerpnąć na chwilę i wrócić na miejsce. No ale ja nie żałuję, był to świetny występ i jeżeli będziecie mieli okazję, Ventolina, który dość często zahacza o Polskę jako Czech, gdzieś dorwać na żywo, no to polecam gorąco.
1: No ale też gra na wszystkich festiwalach czeskich, tych większych i na niektórych mniejszych też.
0: To prawda, więc jak będziecie mieli sobie okazję go zobaczyć, to polecam serdecznie. Ja zagrałem numer z debiutu pod tytułem Sowy, w sensie pisany, to nie jest akurat polski numer, ale pisany przez V po czesku, czy Owls, jako taki lekki tribut tu wiewiórki. No i zarazem przyroda jest związana z majem, związana z wiosną.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

rzekł wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chulwie na co, myśląc, że jest czekać wartką.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

always been due.